0: Potong salah siapa? Imu giam ni ke ikhwa? Ala bi na dani na kumba koko koko koko.
1: Ba fazu kiriki.
2: Azazu.
1: Azazu na dada kiriki.
3: Une maman était égorgée, brûlée ici. Heureusement.
4: Premier chocunso à la dame Mbina, Zembe, à Kiki Mizu, Premier Mbu Argikan, and Begti, let him Bombitina Mulligan be long on assist, don't Mulligan and Bagina, do tiat me fat. Many dagana limbic be long of vivant, if I'm becoming a let me turn a quaff at you, I like our me vivants, I like forgotten me direct. Sara ifon bi bando so gi guru ci wala ak muy na ci dan sara ifon bando na fenêtre so di zak ala biya dani to
5: bon yo ci ko di no guys na ala palo directement ala ga di na ci du tingu so gi so
0: Mais là, on lui a dit à ça, c'est Cyril à mon Kimbi. Moi, à Yesu, carrément, je suis en droit à ça, en junior. J'ai un lingue, je suis en train de me
6: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
7: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
6: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
7: W niedzielę palmową. 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
6: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
7: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
8: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised. And people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

0: Donc nous ne voulons pas que ces gens soient la proie des politiciens qui vont les manipuler à volonté. On ne veut pas qu'ils soient instrumentalisés. Et nous voulons mettre dans la tête des gens l'esprit de discernement pour faire la part des choses. Beaucoup n'ont pas ça. Ils se jettent derrière ceux qui parlent bien et tout, et qui pensent par le verbe le détourner. Or, il est temps pour nous d'envoyer un autre message.
1: We have a class for young men in our school. We focus in training those who belong to armed groups. Christians as well as Muslims take part in the training. Thanks to our training, which lasted 4 months, these young people were able to feel part of the community, get to know each other, and focus their minds on something. This can give meaning to their lives, because the troubles had a very negative impact on many young people.
2: The role of the church is not only to love and to help the victims of violence without favor to either Seleka or Anti-Balaka, but also to proclaim forgiveness and reconciliation, seeking to bring healing and peace. It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
3: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Anti-Balaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Anti-Balaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci, policja chrześcijańska, która prześladuje, która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści?

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, on został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
0: Bo wiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo.
2: Des groupes, les extrémistes sont tout partout, même chez les chrétiens, chez les musulmans, d'autres groupes aussi, mais c'est à chaque groupe de contrôler ces extrémistes hein, pour qu'ils ne puissent pas déborder, pour faire des dégâts au nom de cette religion. Ça c'est important, nous disons en même temps que nous disons aux chrétiens de respecter les musulmans doivent aussi respecter les chrétiens.

0: na fenêtre nous disait qu'elle est bien dans le toit.
1: Le gars est à la fala directement à la Lunati du Tungusu Gizu.
2: Mais là, on lui d'appeler à ça, c'est Cyril à mon Kimbi. Moi, je suis carrément à Yachu Kodro à Sarah Junapi.
3: J'ai un lien de son petit boulot.
4: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
5: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
4: Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
5: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy Dobangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
4: Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
5: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
6: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised, and people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

Oni się nazywają Antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci. Policja chrześcijańska, która prześladuje. Która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści?